kładą uczucia, je dumani ruce. Naj lampadu rozule, nam ta umogampa. Dolce din pesta, miła tu berte, per chien li seguli in la, una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.